Lanka turgu, ta ta ta ta, oka, oka, oka, oka. Lanka turgu, pi pi pi pi, chuka, chuka, chuka, chuka. Lanka turgu, rum, rum. Lanka turgu, siulun tru, lum, dum, tru. Lanka turgu, rum, tu, tu. Lanka turgu, siulun tru, lum, dum, tru. Lanka turgu, ta ta ta ta ta, oka, oka, oka, oka. Lanka turgu, pi pi pi pi pi, chuka, chuka, chuka, chuka. Lanka turgu, rum, rum. Lanka turgu.